0: La Qué Buena.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi.